0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: pełne słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

0: zaproszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burze.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
8: Eichmann, Kochut,
9: Salak.
6: Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy.
10: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Już wtorek, minęła godzina 6, czas na poranne wiadomości w Radiu Gra.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi Marek Sandar-Freus z wrocławskiej policji.
2: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
1: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został jednak zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 kilometrów kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. To powierzchnia odpowiadająca całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z pożarem, Bordeaux spowita jest dymem, do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak prezydent Francji wieczorem komentował pierwsze sukcesy strażaków.
3: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
1: Relacjonował wieczorne wydarzenia nasz korespondent we Francji Marek Gładysz. Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały kilka tygodni temu.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
0: Sprawdzamy wtorkowe prognozy pogody dla Wrocławia. Od samego rana na termometrach 15-16 stopni Celsjusza. Nieco słońca, trochę chmur na niebie, no i tak przez cały dzień. Prawdopodobnie już dziś bez opadów deszczu i bez wielkich zmian w pogodzie. Maksymalnie dzisiaj nawet do 24 stopni Celsjusza. Będzie dość ciepło, choć nie gorąco, ale spokojnie bliżej weekendu pojawi się i 30 na termometrach. Dzień dobry, nie jestem sama, w końcu kolejny dzień po urlopie, Ola, dzień dobry.
5: Tak, wytrwałem, jeszcze jestem, przy czym nie wiem jak długo to potrwa, ale dziś jestem, to jest najważniejsze, Piotr Golszewski.
0: Jesteście z nami, Oliwia Ciszewska, gramy.

0: dobre wtorkowe granie na tej antenie. Tak to brzmi właśnie w radiu Gra. Dzień dobry, raz jeszcze mówimy tym, którzy są z nami.
1: Tym, którzy może przestawili swój budzik jeszcze 10 minut do przodu. Pamiętajcie o tym, trzeba w końcu i tak wstać.
0: Drzemka to nic strasznego. Śmiało można kliknąć jeszcze jedno.
1: O nie, to będzie niebezpieczne.

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra, czyli dobra porcja dobrego grania, ale też rzut oka do kalendarza, jak to zwykle o tej porze ma miejsce u nas, prawda?
1: To ja rzucę swoim okiem. Wiktor, Tina, Tymon, Antoni i Samson obchodzą dzisiaj swoje imieniny.
0: Wspaniale, pięknie. Niestety nie mam tych informacji przed sobą, które ty masz. Czy możesz podzielić się również informacją, czy jakieś święta nietypowe dziś fajne
1: Ależ
0: mamy?
1: Oczywiście, i to jest święto idealne dla ciebie, ponieważ wiem,
0: Żartujesz.
1: Że bywasz na siłowni. Dzień kultu masy mięśniowej.
0: O!
1: To specjalnie dla ciebie.
0: Jak kiedyś taką dostrzegę u siebie, to zacznę kultywować.
1: Ja już tam trochę widzę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
9: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
10: Eichmann. Kochut.
8: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Budzimy cały Wrocław na 95 i 1 FM. A skoro o poranku jesteśmy w takich dobrych humorach, to powiemy również o dobrym temacie w internecie, ponieważ dobrze o nas mówią influencerki.
1: Tak. Żartujesz.
0: Tak, Nadia Długosz i Zoja Skubis pojawiły się ostatnio we Wrocławiu, no i nagrały piękne roleczki.
1: Słuchaj.
0: Jedna polecała parę fajnych miejscówek, a druga nawet pokazała swoje rodzinne osiedle we Wrocławiu.
1: To jest coś pięknego, ale to ja myślę, że my musimy odbić piłeczkę teraz. Skoro Nadia Długosz i Zoja Skubis, influencerki, no o nas mówią dobrze, to my musimy dobrze mówić o nich.
0: Oczywiście. Znasz obie panie?
1: Nie, ale mogę powiedzieć, że fajne Instagramy mają, fotki ładne, takie wszystko wykadrowane, kolorki. Mnie się podoba.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Michiko w radiu gra o poranku.
1: Zrobiło się gorąco.
0: Tak, tak.
1: I pełne słońca.
0: Jak to w środku wakacji. Tak.
1: Oczywiście,
0: już
1: dlatego i Zokaria się pojawi już niedługo, ale i Najstory od Papa Dance. To jeszcze przed godziną 7.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
6: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy wtorkowe prognozy pogody dla Wrocławia. Od samego rana na termometrach 15-16 stopni Celsjusza. Nieco słońca, trochę chmur na niebie, no i tak przez cały dzień. Prawdopodobnie już dziś bez opadów deszczu i bez wielkich zmian w pogodzie. Maksymalnie dzisiaj nawet do 24 stopni Celsjusza. Będzie dość ciepło, choć nie gorąco, ale spokojnie bliżej weekendu pojawi się i 30 na termometrach.
12: Słuchasz radia. Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, a skoro jesteśmy jeszcze przed godziną siódmą, może jeszcze nie wyszliście z domu, a może podróżujecie linią 122, no to was zaciekawi informacja, że linia 122 we Wrocławiu pojedzie już niedługo wydłużoną trasą.
1: O, proszę bardzo. Ale to oznacza, że trzeba będzie na przykład skasować dwa albo trzy bilety zamiast jednego, czy o co chodzi?
0: Nie, no jeden wystarczy. No chyba, że będziesz się przesiadał, jakby się do niej wracał. Chodzi o to, że autobusy pojadą teraz z ulicy Rakietowej, ulicą Gagarina do Zatoki Postojowej zlokalizowanej przy autostradowej obwodnicy Wrocławia. No, linia zostanie przedłużona, ale nie tak, o, bo ktoś to sobie wymyślił, tylko na wniosek mieszkańców.
1: I to jest istotne, to jest ważne, że ktoś tego słucha i rzeczywiście podejmuje taką próbę. Jak linia została wydłużona, to jeszcze autobus trzeba wydłużyć. W sensie dorzucić tam jakiś bloczek, bo może chętnych będzie więcej na podróżowanie.
0: No, wagonu nie doczepimy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze. Oliwia mówi właśnie, że nos ją swędzi. Szybko odszukałem, na co to, i już schodzę jej z drogi. Bo jak nos swędzi. Naprawdę chcesz się ze mną pokłócić? Naprawdę tego chcesz?
1: Postaram się być spokojna, tylko muszę coś zjeść i wypić kawę. To będę spokojniejsza.
0: Podrap się po prostu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
5: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
3: Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 28 dzień lipca, jest 7, czas na kolejny raport.
17: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Dzień dobry, Daniel Hawrylenia przy mikrofonie. Od tej informacji zaczynamy poranny raport w Radiu Gra. Kobieta i mężczyzna, Nastia i Maksym, zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Policja nie wyklucza motywu narodowościowego. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi Radiu Gra Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
18: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
17: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został zatrzymany przez kontrterrorystów. Zmieniamy temat. Streetworkerzy znowu wychodzą na ulicę Wrocławia. Po udanym pilotażu programu Młodzież Potencjał Nie Problem, miasto kontynuuje taką formę wsparcia dzieci i młodzieży. Do końca roku 5-osobowy zespół streetworkerów będzie obecny tam, gdzie młodzi ludzie spędzają swój wolny czas. Przy galeriach handlowych, dworcu głównym, na Wyspie Słodowej czy skateparkach. Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, ci są dostępni, by rozmawiać i w razie potrzeby zorganizować pomoc.
19: Będą spotkania z tymi młodzieżami. Streetworkerzy będą starali się dotrzeć, nawiązać relacje, poinformować o tym, gdzie we Wrocławiu można skorzystać z pomocy, jakie są punkty we Wrocławiu, ale również o tym, jak spędzić wolny czas.
17: Od stycznia do maja tego roku miasto przeprowadziło pilotaż streetworkingu. Z pomocy skorzystało ponad 300 młodych ludzi. A w porannym raporcie z kraju dobra informacja dla kierowców, choć nie tylko. Most w Głuchołazach jest już przejezdny. Symbol powodzi sprzed 2 lat został wczoraj oficjalnie oddany kierowcom. Na moście pojawił się m.in. premier.
7: Bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość tutaj. Bardzo pomagaliście. Bez waszej energii, bez waszej cierpliwości to by się nie udało. Naprawdę możecie być dumni sami z siebie. Wyście tutaj najwięcej wycierpieli i wyście tutaj najwięcej serca włożyli w to, żeby miasto po tej powodzi odbudować.
17: Podkreśla Donald Tusk. Pora na poranny raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia w dalszym ciągu z wami. Reprezentantom dolnośląskich klubów nie udało się wywalczyć żadnego złotego medalu podczas 102 Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Impreza w miniony weekend rozgrywana była w Białymstoku. Dolnoślązacy zdobyli w sumie 6 medali, ale ani jednego złotego. Dało nam to dopiero 12 miejsce w tabeli medalowej. Gorzej wypadły tylko województwa lubuskie, podkarpackie i opolskie. Nieco lepiej wygląda klasyfikacja punktowa, gdzie nasze województwo uplasowało się na 6 pozycji z 577 punktami. Pierwszą trójkę tworzą Mazowsze, Lubelszczyzna i Wielkopolska. Najbardziej wartościowy wynik osiągnęła Paulina Kubis, która w rywalizacji na 400 metrów przez płotki zajęła 2 miejsce, ustanawiając swój najlepszy wynik w tym sezonie 56,99 sekundy. To rześki poranek we Wrocławiu, pogodny i słoneczny, ale na termometrach jeszcze tylko 15 stopni. Temperatura maksymalna we wtorek sięgnie 24 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie sporo słońca, choć utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Wieje umiarkowany północno-zachodni wiatr, jego prędkość nie przekracza dziś 25 km na godzinę.
0: Dzień dobry po 7:00, kłaniam się bardzo nisko Państwu, bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę razem.
1: Oczywiście, pełną uśmiechu, radości, chociaż nos mnie nadal swędzi, to nie wiem, może coś jednak na to złość
0: będzie. Może w horoskopie rzeczywiście dowiemy się dlaczego.
1: No tak,
0: Piotr Olszewski.
1: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobry wtorkowy poranek tylko z Radiem Gra, a jeżeli brakuje wam także dobrych tematów do rozmowy przy kawie, no to może podyskutujecie z nami o Skolimie, który nie zwalnia tempa. Oprócz sprzedaży paliwa, kiełbasek, kabanosów, parówek, ostatnio także kaszanki,
1: koszulek, spodenek.
0: To Król Latino zaprasza także swoich fanów do nadmorskiej willi w Międzyzdrojach.
1: No i tam na pewno. Wiemy, domyślamy się, jaka playlista tam jest zapuszczona w tej willi, czego można
0: posłuchać. Domyślamy się, co się tam dzieje.
1: Co można zjeść. Kaszanka na pewno jest jej aż ponadto w lodówce. No i piosenkarz mówi, że coraz częściej można go tam, jego samego też spotkać, co bardzo istotne.
0: Oczywiście między koncertami. Tylko wtedy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: nigdy nie przemina.
1: Dobre granie od samego rana, także we wtorek budzimy siebie i was do najlepszych hitów pełnych słońca. Mamy takie dobre też chyba słoneczne informacje, prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Poczekaj, z Wielkiej Brytanii słoneczne?
1: No tak, bo okazuje się, że tam coraz goręcej i nawet udało im się po raz pierwszy w historii wyprodukować oliwę z rosnących tam na wyspach drzewek oliwnych.
2: Jakiś science fiction, albo news sztucznej inteligencji. A my wcale też nie jesteśmy gorsi, przecież mamy swoją jedyną w historii porankową oliwkę z oliwii.
1: A, no to prawda, to prawda. I nie wycisnęłam z siebie jeszcze ostatnich soków.
2: Nie.
1: Ani oliwy.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana w całym Wrocławiu na 95 i 1 FM. A teraz takie szybkie przypomnienie dla wszystkich, którzy być może, nie wiem, myślą o niebieskich migdałach od samego rana. Tak. Ulica Trzebnicka jest teraz jednokierunkowa. Już od weekendu tak naprawdę, moi drodzy.
1: I teraz to, co jest ważne w drogach i ulicach jednokierunkowych, żeby szybko ogarnąć, czy jedziemy we właściwym kierunku, bo naprawdę to może słono kosztować, nie mówiąc o tym, że może być trochę niebezpiecznie. Tutaj ma rozwinięcie tej informacji, tej sytuacji. MPK po prostu rozpoczęło drugi etap remontu torowiska czy też na ulicy Trzebnickiej. Wymieniane są tory na odcinku od Powstańców Wielkopolskich niemal do samych mostów trzebnickich.
0: Pamiętajcie, jedziemy do przodu i zawsze jakoś do celu dojedziemy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Marisa od Kocha i to już za nami w Radiu Gra pięknie wybrzmiało, ale do 9 jeszcze trochę pogramy.
1: Oczywiście, nie mamy nic do stracenia, bo zaśpiewa nam jeszcze Mrozu przed godziną 9.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF24 Wrocław.
9: Pernikowski.
10: Rodzińska-Mirowska.
11: Eichmann.
12: Kochut.
13: Salak.
8: Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
15: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
18: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: 24 stopnie mają pokazać termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie we wtorek. Na razie słupki rtęci na poziomie mniej więcej 17 kreski, a na barometrach 1021 hektopaskali. Dzień ma być słoneczny, choć przy niewielkim zachmurzeniu i już nie tak wietrzny. Porywy północno-zachodniego wiatru nie przekroczą dziś 25 km na godzinę.
11: To jest Gra FM.

0: wakacyjne rano i dobrze, zbliżamy się powoli do 9, ale jeszcze na chwilę zaglądamy do świata gwiazd. Taka Jennifer Lopez na przykład, zupełnie przypadkowo o niej teraz mówię.
1: Mógłbym powiedzieć o każdej
0: innej piosenkarce, ale powiem akurat o Jennifer Lopez, bo ta w weekend świętowała swoje urodziny. Wiem o co chcecie zapytać. I choć nie wypada, to już pędzę z odpowiedzią. 57.
2: 57 lat, a nie wygląda. A wygląda na ile właśnie? Eksperci od urody mówią, że dużo mniej i twierdzą, że Jenny to musiała pakt z diabłem chyba podpisać.
0: Że też Ben Affleck go nie ostrzegł, nie? Żeby z nią nie zadzierał. Ale J-Lo zdradza też tajemnicę. Ona od lat robi codziennie rano pewną rzecz, jeszcze przed śniadaniem. I niektórzy twierdzą, że to dzięki temu wygląda tak dobrze właśnie.
2: No co to? Zastrzyk z botoksu?
0: Nie, no gdzie tam? Szklanka wody z cytryną. Wypija szklankę wody z cytryną i cyk, gotowe. Chcecie wyglądać jak J-Lo, przynajmniej tak młodo, rano szklaneczka wody z cytryną.
2: Przy czym oczywiście ostrzegamy, wypicie wiadra wody ze skrzynką cytryn może zakończyć się nawet wizytą na SOR-ze. Nie, pewnych spraw po latach już nie nadrobimy.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. Trochę o pogodzie też wam opowiemy.
1: A ja tutaj sobie odchrząkam, bo jeszcze szykuję się na to, co najważniejsze. Czyli...
0: Przyznaj, piłaś wodę z cytryną, a nie tak.
1: No troszkę tak, za dużo tej cytrynki sobie wpuściłam.
0: Ma tak, dużo newsów też, najświeższych, najważniejszych u nas za chwilę w raporcie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, godzina 9 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Daniel Chawrylenia, witam i zapraszam na raport o 9 w Radiu Gra Wrocław. Na początek o miejskich inwestycjach. Spółka Wrocławskie Mieszkania otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu przebudowy podwórka w kwartale ulicy Wapienna, Kamienna, Gajowa i Przestrzenna. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a wszystkie mieszczą się w planowanym na ten cel budżecie. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku zakończył się remont południowej części wnętrza tego kwartału. Teraz czas na część północną, która była przedmiotem pierwszych konsultacji z mieszkańcami. Zaplanowano tam budowę nowych chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia oraz nasadzenia zieleni. Wybrany wykonawca będzie miał 7 miesięcy na pozyskanie pozwolenia na budowę, a koncepcję poznamy pod koniec tego roku. Zmieniamy temat. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych w mieście otworzą się nowoczesne klasy dronowe. W takich klasach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych. A jakie zagadnienia poznają uczniowie takich klas? O tym Jolanta Mazurkiewicz-Keczyńska, dyrektorka Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
4: Dla klas, które realizują rozszerzoną matematykę, fizykę, ponieważ technik mechatronik, technik automatyk takie przedmioty realizuje i przede wszystkim podstawy mechatroniki, podstawy programowania, podstawy elektroniki, prawa lotniczego.
3: Klasy dronowe pojawią się w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy ulicy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ulicy Braniborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy ulicy Kiełczowskiej. Pora na raport z Polski. Podział pomieszczeń, dostęp do limuzyn i podział pieniędzy. To czeka polityków prawicy, jeśli Mateusz Morawiecki złoży wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Jeżeli komitet polityczny PiS zatwierdzi odejście kilkudziesięciu członków z partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą wniosek o powołanie nowego klubu. No i trzeba zacząć dzielić kasę.
5: Każdy klub parlamentarny otrzymuje miesięcznie środki z budżetu Kancelarii Sejmu, więc Prawo i Sprawiedliwość część pieniędzy będzie musiała oddać. Jeśli powstanie nowy klub, to Kancelaria Sejmu musi także wyposażyć ludzi Mateusza Morawieckiego w limuzyny.
3: Tyle Kacper Wróblewski. Wtorkowa aura we Wrocławiu ma charakteryzować się dużą ilością słońca. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie, czyli o 7 stopni więcej niż aktualnie. Wiatr we wtorek z północnego zachodu umiarkowany do 20 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali. W ciągu dnia odrobinę wzrośnie, ale bez żadnych konsekwencji dla naszego samopoczucia.
6: I to tyle, i to już od nas na ten piękny wtorkowy ranek, raneczek w Radiu Gra, ale spokojnie, nie odchodźcie, nie rozchodźcie się, zostańcie blisko radioodbiorników, bo oto i on wkracza za chwilę do studia i zostanie z wami.
2: Cały na biało, Mariusz Pucyło. Życzymy wam wspaniałego wtorku, no i oczywiście do usłyszenia już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska.
6: Polecamy się na środę. Piotr Olszowski, trzymajcie się, cześć.

Radio Gra. Hity pełne słońca. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 40 stopni w cieniu. Piekielny skwar zaleje całą Polskę. Tak czytam w mediach, a po czym sprawdzam prognozę pogody dla Wrocławia i okazuje się, że w tym tygodniu najwyższa temperatura to będą 34 stopnie w czwartek i piątek. No tyle to wytrzymamy, tyle to damy radę. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, zapraszam do 13:00. Hity pełne słońca. Za chwilę Share i Believe.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Dobra energia zaklęta w nuty, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra, to Another Talk to You. A teraz taka przypominajka, że od ostatniego weekendu, dokładnie od soboty, mamy zmiany dla podróżujących od strony Mostów Trzebnickich na południe. Chodzi oczywiście o ulicę Trzebnicką. W związku z prowadzonym remontem zarówno kierowcy, jak i pasażerowie autobusów jeżdżą teraz wybrzeżem Konrada Korzeniowskiego, ulicami Zagadłowicza i Kleczkowską do Rejmonta i dalej w zależności od docelowego miejsca. Pamiętajcie, żeby nie jeździć na pamięć. A to już Amanda Lear. No yes.

0: Pogoda powolutku właśnie robi się plażowa. Najnowsza prognoza za chwileczkę, a potem DJ Bobo.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Wtorkowa aura we Wrocławiu ma charakteryzować się dużą ilością słońca. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie, czyli o 7 stopni więcej niż aktualnie. Wiatr we wtorek z północnego zachodu umiarkowany do 20 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali. W ciągu dnia odrobinę wzrośnie, ale bez żadnych konsekwencji dla naszego samopoczucia.
9: Jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca we wtorek 28 lipca. Dzisiaj mamy takie nietypowe święto, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Także dzisiaj dobry dzień, żeby w życie wprowadzić hasło: najpierw masa, potem rzeźba. Zbliżamy się do 10:00. Za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Gra i bardzo fajnie. Mamy 10:00. Zapraszam na raport i prognozę pogody, a potem męskie granie orkiestra.
11: Daniel Hawryleń, kłaniam się i zapraszam na kolejny przed południem raport w Radiu Gra. Zaczynamy od sprawy brutalnego pobicia paru Ukraińców we Wrocławiu. Wrocławska policja zatrzymała dwóch podejrzanych o ten czyn mężczyzn. Sprawę śledzi obecna w studiu nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, co wiemy o zatrzymanych?
12: To mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Jeden z nich próbował już uciec z Wrocławia, ale funkcjonariusze zatrzymali go na autostradzie A4. Obaj byli już wcześniej znani policji, a jeden z nich, jak wiadomo nieoficjalnie, ma być związany z Federacją Walk na Gołe Pięści. Przypomnijmy, że do napaści doszło w niedzielę wieczór. Śledczy podejrzewają, że motywem była nienawiść na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
11: Do sprawy będziemy wracać. Dodajmy, że policja nadal szuka trzeciego sprawcy pobicia. Tymczasem zmieniamy temat, a ta informacja wydaje się cenna w perspektywie zbliżającej się do Wrocławia fali upałów. Na mapie naszego miasta pojawiło się kolejne miejsce, gdzie bezpłatnie napijemy się zimnej wrocławskiej kranówki. Nowy Zdrój działa już na wyspie Piasek, tuż obok pomnika kardynała Bolesława Kominka. Na miejscu, poza napiciem się świeżej wrocławskiej kranówki, można napełnić bidon lub butelkę, czy dać wodę swojemu pupilowi i przy okazji ograniczyć zużycie plastiku. Teraz kraj i świat. Iga Świątek i Kasper Ruud znów zagrają jako para w mikście wielkoszlemowego US Open. Początek rywalizacji 25 sierpnia. Polsko-norweska para to zeszłoroczni finaliści. Przegrali ten finał z włoskim mikstem Sara Errani, Andrea Vavasori. W tym roku będzie zatem szansa na rewanż, bo Włosi też już potwierdzili swój udział.
13: Oh, wow! Defending their title.
11: Dodajmy, że okrągły milion dolarów ma w Nowym Jorku przyciągnąć do rywalizacji supergwiazdy, no i przyciąga. Na liście mamy na przykład duet Aryna Sabalenka, Nowak Dziokowicz. We wtorek pogodę we Wrocławiu na powrót kształtuje wyż. Na barometrach 1022 hektopaskale, ale ciśnienie do końca doby jeszcze odrobinę wzrośnie. Dzień ma być słoneczny i już bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. W tej chwili termometr w studiu Radia Gra wskazuje tych stopni 17, a upały od jutra.
10: Dzień dobry po 10:00, nowa godzina, nowa porcja dobrego nastroju i ten sam plan. W Radiu Gra hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, witajcie.

0: Ale słoneczny kawałek. Sunshine i Dario G w Radiu Gra, a ja przeglądam taką listę, jakie miejsca Polacy najchętniej wybierają na wakacje. I w sondażu wygrywa Turcja, potem jest jeszcze Grecja, Włochy, Hiszpania i Egipt, ale widzę, że w sondażu nie uwzględniono takich miejsc jak taras, balkon i działka. Bo gdyby były, to one byłyby numerem jeden. My gramy dalej, już za chwileczkę Rose i Bruno Mars, czyli A Pata Pati.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Słyszysz?

0: Krasza na Krasza.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Always the Sun i Stranglers w Radiu Gra. Dzisiaj ładny, słoneczny dzień we Wrocławiu. Piękny będzie też wieczór, piękny i ciepły, z temperaturą w okolicach 20 stopni. To bardzo dobrze, bo dzisiaj kolejny dzień, żeby pójść na rynek i skorzystać z kina plenerowego na wielkim ekranie. To już zdradzam, jaki seans czeka nas dzisiaj o 21:30. Dzisiaj do obejrzenia film Ścieżki Życia. Małżeństwo wyrusza w roczną wędrówkę wzdłuż angielskiego wybrzeża, żeby odnaleźć siebie, a w rolach głównych Gillian Anderson i Jason Isaacs. Oczywiście wstęp wolny, film 21:30, kino na rynku. Za chwilę więcej o pogodzie, później Felix Jen.
1: Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Po reklamie.
11: We wtorek pogodę we Wrocławiu na powrót kształtuje wyższy. Na barometrach 1022 hektopaskale, ale ciśnienie do końca doby jeszcze odrobinę wzrośnie. Dzień ma być słoneczny i już bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. W tej chwili termometr w studiu Radia Gra wskazuje tych stopni 17, a upały od jutra.
12: Radio Gra.

Badania Instytutu Gallupa z udziałem ponad 340 tysięcy osób wykazały, że to we wtorek, a nie w poniedziałek, ludzie odczuwają największy stres, złość i najgorszy nastrój, ponieważ znika już urok weekendu, a rzeczywistość w pełni daje o sobie znać. No ale przecież nie przy takich dźwiękach. Niekiedy w radiu gra słychać hity pełne słońca. Za nami ATB, teraz Kombi, a do godziny 11 jeszcze Michael Patrick Kelly.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Erlikowski, Rodzińska-Mirowska,
8: Eichmann, Kochut,
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
0: Po reklamie.
17: Zaczynamy raport o 11 we wtorek 28 lipca. Po raporcie Clean Bandit i Zara Larsson.
18: Dolnośląscy strażacy będą gasić pożary w Hiszpanii. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport o 11 w Radiu Gra Wrocław. W specjalnej misji weźmie udział ponad 30 z nich, a jej szczegóły poznał nasz korespondent Bartek Paulus.
19: 35 strażaków z naszego regionu już na początku przyszłego tygodnia rozpocznie misję w Hiszpanii. Obecne pożary są tam uznawane za największe od wielu lat. Jak podkreśla Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, udział w międzynarodowych akcjach pozwala polskim ratownikom zdobywać cenne doświadczenie, które wykorzystują później podczas działań w kraju. Strażacy z Dolnego Śląska są przygotowani do pracy w trudnym, górzystym terenie, gdzie nie docierają tradycyjne wozy gaśnicze.
18: Polscy strażacy mają już doświadczenie w podobnych akcjach. W poprzednich latach pomagali m.in. w Grecji. A we Wrocławiu na ulicę ponownie wychodzą streetworkerzy. Do końca roku 5-osobowy zespół streetworkerów będzie obecny tam, gdzie młodzi ludzie spędzają swój wolny czas. Ruslan Perechudow, streetworker i student psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, przekonuje, że nie chodzi o pouczanie czy kontrolę.
20: Chcę powiedzieć każdej młodej osobie, że jeżeli czujesz, że jest ci ciężko, to możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno, że potrzebujesz wsparcia. Jeżeli czujesz, że masz coś bardzo dobrego, czym chcesz się podzielić, a nie czujesz, że jest osoba, która to wysłucha i chciałbyś po prostu, żeby ktoś usłyszał, że naprawdę jest ci dobrze, podejdź, powiedz.
18: Dodajmy, że od stycznia do maja tego roku miasto przeprowadziło pilotaż streetworkingu. Z pomocy skorzystało ponad 300 młodych ludzi. Pora na informacje z kraju. W Dzierdonicach w Kujawsko-Pomorskiem 3 miesiące temu spłonęła część działającej tam fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele postawili sobie jasny cel. Nie zwolnią nikogo z załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Pomaga im lokalna społeczność, kontrahenci, a nawet konkurencja.
21: Spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc.
18: To był Adam Barański, współwłaściciel firmy. Mamy słoneczne przedpołudnie we Wrocławiu, ale niestety jest jeszcze stosunkowo chłodno. Słupki rtęci wskazują zaledwie 18 stopni. Maksymalnie już po południu zatrzymają się w okolicy 24 kreski nad zerem. Dzień już do końca będzie pogodny, z niewielkim zachmurzeniem, ale już umiarkowanym wiatrem. Ciśnienie do końca doby odrobinę wzrośnie. W tej chwili to jeszcze 1022 hektopaskale.
17: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Tak za kilka minut zaśpiewa nam Ania Wyszkoni. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. To za kilka minut, bo na początek godziny obiecanie już Clean Bandit i Zara Larsson.

0: Molly Lopez do drugiego późnego śniadania. A trafiłem na informację o tym, że przepis na długowieczność jest po prostu prosty, chociaż niełatwy do przestrzegania. Trzeba jeść mniej. Dziesiątki badań na różnych zwierzętach potwierdzają, że ograniczenie kalorii prowadzi do dłuższego i zdrowszego życia. Gdyby to było takie proste. No według naukowców ci, którzy na diecie żyją dłużej. Tylko co to za życie?
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: W

gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Słyszysz?

0: Krasza.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Dub Dogs w Radiu Gra. A może by tak w te wakacje się czegoś nauczyć? Jest okazja. Centrum Aktywności Lokalnej Jagodno dzisiaj o 16.30 zaprasza na takie warsztaty. Twoja rolka dla biznesu. Teoretycznie i praktycznie social dobrodziejką. Czyli po prostu warsztaty poświęcone tworzeniu rolek, czyli filmików z lekkością i bez stresu. A spotkanie poprowadzi Karolina Taras, znana w sieci właśnie jako social dobrodziejka. To o 16.30. Wstęp jest wolny i jeszcze wydarzenie muzyczne od Racentrum dzisiaj o 20. Kuba Lechki, The Orbit Sextet. To w ramach Vertigo Summer Jazz Festival.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A proszę bardzo, jeszcze jedna piosenka o pogodzie. Dawno nie grana, dawno nie słyszana, a myślę, że jej dźwięki niejednej osobie sprawią przyjemność. Ania Jurksztowicz i stan pogody teraz w Radiu Gra. U nas przez całe lato hity pełne słońca.

0: Czekamy na nowego Shreka. Będzie część piąta. Troszkę poczekamy, bo premiera w lipcu 2027. Nie czekamy na kolejne hity pełne słońca. Za chwilę w radiu gra Rihanna.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: Mamy słoneczne przedpołudnie we Wrocławiu, ale niestety jest jeszcze stosunkowo chłodno. Słupki rtęci wskazują zaledwie 18 stopni. Maksymalnie już po południu zatrzymają się w okolicy 24 kreski nad zerem. Dzień już do końca będzie pogodny, z niewielkim zachmurzeniem, ale już umiarkowanym wiatrem. Ciśnienie do końca doby odrobinę wzrośnie. W tej chwili to jeszcze 1022 hektopaskale.
1: To jest Gra FM.

0: Lato to jest dobra pora, żeby przypomnieć sobie takie numery. Sonic i Sky. Hity pełne słońca powrócą dosłownie za kilka minutek o 12:00. Najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
0: Jest 12:00, pora przenieść się do naszego newsroomu i sprawdzić najnowsze wiadomości. Przed nami raport i świeżutka prognoza pogody.
13: Daniel Chawryleniak, kłaniam się w raporcie Radia Gra w samo południe. Zaczynamy od kolejnych informacji dotyczących sprawy głośnego pobicia. Dwaj podejrzani o pobicie kobiety i mężczyzny z Ukrainy na wrocławskim Zakrzowie zostaną około południa doprowadzeni do prokuratury na Psim Polu we Wrocławiu. Sytuację na bieżąco śledzi Martyna Czerwińska. Posłuchajmy zebranych przez nią szczegółów.
14: Podejrzewani o atak to 27 i 45-latek, którzy byli już w przeszłości karani. Jak ustaliłam po złożeniu wyjaśnień w prokuraturze, prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Przypomnę, Nastia i Maksym z Ukrainy zostali pobici, kiedy wychodzili z drobnych zakupów. W sklepie miało dojść do sprzeczki. Podejrzewani mężczyźni mieli wepchnąć się w kolejkę, a po usłyszeniu uwagi w języku ukraińskim wpaść w szał. Poszkodowani byli bici i kopani. Oboje trafili do szpitala z urazami głowy. Wciąż nieuchwytny pozostaje trzeci sprawca. Policja prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania. Tymczasem prezydent miasta Jacek Sutryk zaapelował do mieszkańców o reagowanie na każdą przemoc na tle narodowościowym.
13: Do tej sprawy będziemy wracać, a tymczasem przenosimy się na stadion na Zakrzowie, gdzie wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w baseballu. Reprezentacja Polski rozpoczęła je od zwycięstwa z Norwegią 11-3. Na turnieju Polacy zagrają jeszcze 4 albo 5 meczy, o ile wejdą do sobotniego finału. Dziś o 18:30 zmierzą się z reprezentacją Słowacji. Codziennie na Zakrzowie odbywają się 3 takie spotkania. Wstęp na stadion jest bezpłatny.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie przekraczającej 7 stopni nawiedziło Japonię. Jak informuje japońska agencja meteorologiczna, wstrząs był odczuwalny w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Odwołane zostało już jednak ostrzeżenie przed tsunami wydane przez władze dla przybrzeżnych regionów. Z powodu kataklizmu zawieszono kursowanie wszystkich pociągów oraz loty. Samo południe we wtorek na wrocławskich termometrach 20 kreska nad zerem, ale docelowo temperatura ma wynieść dziś 24 stopnie i właściwie tylko temperaturą będzie różniła się aura w dalszej części dnia od tej sprzed południa. Będzie dużo słońca pomimo niewielkiego zachmurzenia i słabszego niż wczoraj wiatru, którego prędkość nie przekroczy dziś 25 km na godzinę.
0: I dzień dobry po południu. Radio gra, Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. 28 dzień lipca, imieniny dzisiaj świętują Wiktor i Tina. Wszystkiego najlepszego, a wśród nietypowych świąt dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej. Także co dzisiaj robimy? Muły, bicki, kaloryfer czy papaje? Teraz nowy David Guetta, Run Run River. Run, run.

0: Żonę wziąłeś sobie sam. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz. To się troszkę pokrywa z naszym urodzinowym kalendarzem. W roku 1929 na świat przyszła Jacqueline Onassis, wdowa po prezydencie Johnie Kennedy. Najpierw Jackie Kennedy, potem Jacqueline Onassis urodziła się tego dnia roku 1929. Ciekawostka, była spokrewniona z polskim rodem Radziwiłłów. 63 lata kończy dzisiaj brytyjska piosenkarka Beverly Craven, a 33 urodziny ma angielski piłkarz Harry Kane, jeden z najlepszych współczesnych napastników, dla mnie number one. Nie tylko świetny piłkarz, ale też facet z klasą, po prostu gentleman. A osoby urodzone 28 lipca mają podobno talent do zostawiania po sobie śladu. Jedni robią to piórem, inni pędzlem, mikrofonem albo piłką. Po prostu urodzeni dzisiaj nie lubią przechodzić przez życie niezauważeni. Doceniamy i pozdrawiamy. Za chwilę Felix Jen.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
9: Teichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
14: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia, gra FM.

Temperatura w tym tygodniu rośnie. Będziemy szukać miejsc, w których można się ochłodzić. Także kąpielisko Park Glinianki znowu pewnie będzie popularne. A warto wiedzieć, że na Gliniankach ma powstać całoroczna wioska saunowa, a do tego nowoczesna smażalnia ryb, czyli miejsce będzie przyciągać nie tylko wtedy, kiedy słońce grzeje. I bardzo fajnie. U nas hity pełne słońca, a teraz nowy Dawid Podsiadło, Na błysk.

0: Toxic Romance i Tim Berg. Takie nazwisko firmuje to nagranie. Może nie wszyscy wiedzą, że kryje się za nim po prostu Avicii, który czasem występował pod pseudonimami albo jako Tim Berg, albo jako Tom Hanks. No zresztą Avicii to też przecież nie nazwisko, tylko pseudonim. Widocznie lubił ksywki. Za chwilę Pointer Sisters, I'm so excited, ale najpierw sprawdzimy pogodę.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy. Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Po reklamie.
17: Samo południe we wtorek na wrocławskich termometrach 20 kreska nad zerem, ale docelowo temperatura ma wynieść dziś 24 stopnie i właściwie tylko temperaturą będzie różniła się aura w dalszej części dnia od tej sprzed południa. Będzie dużo słońca pomimo niewielkiego zachmurzenia i słabszego niż wczoraj wiatru, którego prędkość nie przekroczy dziś 25 km na godzinę.

Lady Gaga w Radiu Gra, a kalendarz podsunął mi taki fajny cytat. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. No i my dzielimy się tym, co mamy najlepsze. U nas hity pełne słońca 24/7. Jutro też, a ja właśnie zapraszam jutro, w środę o 9:00. Mariusz Pucyło, cześć!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie!
5: Mamma mia, el compressor.
4: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Czym żyje Wrocław, kraj i świat? Sprawdzamy to tu i teraz. Jest 13:00, czas na najnowszy serwis, czas na raport.
16: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra, który zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka. Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu dostała pozwolenie na rozpoczęcie prac przy budowie ulicy Chrzanowskiego. Ta wystartuje już w sierpniu i ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przebudowane zostanie 650 metrów drogi, chodników i infrastruktury podziemnej od ulicy Wincentego Pola do Filomatów. Zadanie obejmie również swoim zakresem przebudowę ogrodzeń i wejść do ogródków działkowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. I to wszystko za kwotę ponad 11 milionów złotych. W popołudniowym raporcie w Radiu Gra teraz kącik kulturalny, a w nim wciąż nabierająca rozpędu moda na czarne płyty. Winyle w Polsce przeżywają prawdziwy renesans. Według danych Związku Producentów Audio-Wideo sprzedaż w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła aż o 17%. Pan Sebastian, który handluje płytami we Wrocławiu, ma ich w swojej kolekcji już 15 tysięcy i zaraża pasją kolejne osoby.
17: Boom na winyle jest do tego stopnia, że zaczęły firmy fonograficzne tłoczyć nowe wydania, reedycje. To chodzi o ten rytuał właśnie po położenia tego krążka na tym gramofonie. Może podświadomie nas to trochę spowalnia w tym szybkim życiu i jest to taki pretekst do tego, żeby sobie, że tak powiem, ten czas trochę zatrzymać. Nie?
16: Jako ciekawostkę dodajmy, że w Polsce najlepiej sprzedaje się czarny krążek zespołu Kult. Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo. Chodzi o groźby kierowane pod adresem Donalda Tuska. Chodzi o wpisy w internecie. Martyna Czerwińska sprawdzała, czy wiadomo, kto stoi za tymi groźbami.
18: Na razie nie. Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z 3 nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.
16: Za takie groźby można trafić za kraty na 2 lata. Do prognozowanej na wtorek temperatury maksymalnej we Wrocławiu brakuje już tylko 2 stopni, na termometrach 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie do końca doby jeszcze odrobinę wzrośnie, nie wpłynie to jednak na korzystny dziś biometr. Po południu utrzyma się również umiarkowany wiatr, który wieje z północnego zachodu z prędkością niższą niż 20 km na godzinę.
15: Niech moc wtorkowego popołudnia będzie z nami tu i teraz. Kłaniam się po 13 w Radiu Gra FM. Gwarantujemy hity pełne słońca, do którego zmierzamy, bo przecież ma znowu za chwilę zrobić się ciepło, pięknie. No i ten temat aury lata też u nas dzisiaj wróci. Kłaniam się, Marcin Wiśniewski, dzień dobry, jesteśmy razem do 18.

Holidays, Remedy, Manu Lee w Radio Gra FM to są hity pełne słońca. No wakacje są od tego, aby, jak śpiewał artysta, bawić się na całego, ale nie tylko, bo poza tym można nadrabiać zaległości filmowe, książkowe, a propos książek, no właśnie, tradycyjne czy czytniki, jakie wolicie, to też będzie temat naszej sondy, która dzisiaj się pojawi w Radio Gra FM. Na Leżakach we Wrocławiu można oglądać codziennie wieczorową porą na rynku w ramach Tauron Nowe Horyzonty festiwalu, który trwa. Wyjątkowe filmy, wyjątkowe obrazy. Do festiwalu wrócimy też do Męskiego Grania, bo przecież to już najbliższy weekend w naszym mieście. Będzie też coś o powrocie PGE Ekstraligi, do której się zbliżamy po tej wakacyjnej przerwie. Nie odchodźcie zbyt daleko, gramy jak zawsze też słonecznie. Za moment u nas Hunter X i Golden, a później Seaball.

0: Ten gość nazywa się Symbol Wonderland w Radio Gra FM. Zaglądamy sobie na trasy pieszo-rowerowe nad Odrą, na Biskupinie i Swojczycach. Tam trwa remont, wymiana nawierzchni, ale też i wykonywane jest nowe podłoże oraz montaż ograniczników. Te remontowane odcinki mają długość około 0,5 km, 500 metrów, dlatego też chwilowo mogą występować różnego rodzaju utrudnienia dla pieszych i rowerzystów. No a zarząd zieleni miejskiej zapowiada, że latem te prace powinny się zakończyć, chociaż w sierpniu planowane są kolejne remonty na wałach w rejonie Karłowic i Osobowic. Łączny koszt tych inwestycji to grubo ponad 1 000 000 zł. Czekamy więc z niecierpliwością, no, rowerzyści pewnie szczególnie na nową nawierzchnię w tym miejscu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja.
2: RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
9: Do prognozowanej na wtorek temperatury maksymalnej we Wrocławiu brakuje już tylko 2 stopni, na termometrach 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie do końca doby jeszcze odrobinę wzrośnie, nie wpłynie to jednak na korzystny dziś biometr. Po południu utrzyma się również umiarkowany wiatr, który wieje z północnego zachodu z prędkością niższą niż 20 km na godzinę.

0: Sylwia daje radę.
1: Sylwia Grzeszczak w Radio Gra FM przed 14. Bardzo dobre rozpoczęcie Mistrzostw Europy Grupy B w baseballu. W naszym mieście przez Polaków pokonaliśmy wczoraj Norwegów aż 11-3. Dzisiaj o 18.30 zagramy z Ukrainą, ze Słowacją, przepraszam, jutro z Ukrainą, ale wszystkie mecze rozgrywane właśnie o 18.30 biało-czerwonych, później z Litwą. Są darmowe, warto przyjść, kibicować, no i być może zakochać się w baseballu. Czemu nie?
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A my gramy klasyk. Eric Carmen prosto z Dirty Dancing. Angry Eyes.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 28 dzień lipca w kalendarzu, mamy 14, to jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
3: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Ten popołudniowy raport w Radiu Gra zaczynamy od kolejnych informacji w sprawie napaści na ukraińską parę we Wrocławiu. 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Atak nastąpił po tym, kiedy mężczyzna usłyszał, że para mówi w języku ukraińskim. Podobne zarzuty mają zostać postawione także 45-letniemu Adamowi C., który jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Według nieoficjalnych doniesień medialnych to tak zwany Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a Tomasz M. to pseudokibic walczący w MMA. Policja szuka trzeciego ze sprawców napaści. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz wracamy do tematu klas dronowych we wrocławskich szkołach. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe, w których uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych. Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że to kontynuacja działań rozpoczętych w 2024 roku.
4: Już 9 placówek zostało wyposażone właśnie w drony. Ponad 300 uczniów i nauczycieli zostało właśnie też przeszkolonych. W wielu szkołach takie dodatkowe zajęcia też się już odbywają i nawet mamy sukcesy.
3: Klasy dronowe pojawią się m.in. w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy ulicy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Braniborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy Kiełczowskiej.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Premier Donald Tusk nakazuje zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Publicznie wezwał ministrów do poprawienia projektu przyjętego przez rząd raptem 2 tygodnie temu.
5: Poszliście najmniejszą linią oporu, ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy.
3: Mówi premier i chce mocniej ograniczać rynek najmu krótkoterminowego. W tle mamy jeszcze oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej. Dlatego teraz premier dał swoim ministrom czas do końca sierpnia na przygotowanie nowej ustawy. Już tylko jeden stopień dzieli nas od prognozowanej na wtorek temperatury maksymalnej we Wrocławiu. Na termometrach 23 stopnie. Po południu utrzyma się pogodna i słoneczna aura. Wiatr też będzie dawał się we znaki, ale już nie tak jak wczoraj. Dziś jego prędkość tylko w porywach osiąga 30 km na godzinę. Ciśnienie w normie 1022 hektopaskale, ale do końca doby nieznacznie wzrośnie.
2: W kalendarzu świąt nie zawsze oczywistych dzisiaj mamy, no, jakże ciekawe święto, czyli Dzień Kultu Masy Mięśniowej, panie panowie, więc dobry bicek dzisiaj jest na wagę złota. Kłaniam się po drugiej, hity pełne słońca na początek, Another, tak to i było, a później Kult, Marcin Wiśniewski, witajcie, gramy.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: klasyk. Art Company, Suzana w Radio Gra FM. Czy da się zrobić modernizację, przeprowadzić modernizację kanalizacji bez głębokich, wielkich wykopów, no i rozkupywania wszystkiego dookoła? MPW i KAP w naszym mieście deklaruje, że się da, dzięki nowoczesnej technologii. Otóż specjaliści w naszym mieście będą remontować kanalizację na Sołtysowicach bez właśnie dużych wykopów. Ponad 3 km rurociągu pod ulicami Lekcyjną, Redycką, między innymi, czy też Kamieńskiego, będą one remontowane. Inwestycja o wartości ponad 5 milionów złotych ma zwiększyć niezawodność sieci kanalizacyjnej i ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców, a całość remontu będzie przeprowadzona i w tym, i w przyszłym roku. Poważne pieniądze, no i poważne inwestycje, ale z nowoczesną technologią ma być łatwiej.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobrze, pograne w Radiu Gra FM to hity pełne słońca. Do słońca wrócimy niebawem, bo sprawdzimy dla was długoterminową prognozę pogody dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Teraz idziemy na leżak i zabieramy książkę. No właśnie, w jakiej formie?
1: Leżąc na leżaku preferujesz tradycyjną książkę, może jednak czytnik albo książka na słuchawkach?
2: Zdecydowanie na leżaku książka zwykła, taka papierowa, jeszcze oświetlana słoneczkiem.
1: Dlaczego właśnie ona wygrywa?
2: No mi się po prostu to dobrze lepiej czyta niż czytnik. Audiobooków po prostu nie słucham za dużo.
3: Jeżeli miałbym wybrać, to wybrałbym książkę na leżaku. Wtedy można się zrelaksować i w pełni skupić na czytanej lekturze.
4: U mnie wygrywa zdecydowanie audiobook, ponieważ mam już tak zmęczone oczy od pracy przed komputerem, że teraz skupienie się na słuchu jest dla mnie przyjemnością.
0: Ile głosów, tyle opinii, czyli dla każdego coś miłego. Ważne, żeby po prostu czytać albo słuchać.

0: Twista, Peace of the Grace, a my jeszcze dzisiaj zajrzymy sobie w Karkonosze, bo w Parku Narodowym mamy jedną z popularnych tras, która po remoncie właśnie znowu jest dostępna dla turystów. Polecamy, pozostańcie więc koniecznie z nami. A za chwilę u nas najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

0: Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Po reklamie.
5: Już tylko jeden stopień dzieli nas od prognozowanej na wtorek temperatury maksymalnej we Wrocławiu. Na termometrach 23 stopnie. Po południu utrzyma się pogodna i słoneczna aura. Wiatr też będzie dawał się we znaki, ale już nie tak jak wczoraj. Dziś jego prędkość tylko w porywach osiąga 30 km na godzinę. Ciśnienie w normie 1022 hektopaskale, ale do końca doby nieznacznie wzrośnie.
6: To jest Radio Gra.

0: Jak się wszystko dobrze ułoży, odpukuje w niemalowane, to 30 stopni zobaczymy w czwartek, 32 stopnie zobaczyć mamy na Dolnym Śląsku w piątek. No ale niestety w weekend delikatne załamanie i sporo deszczu w sobotę, szczególnie 22 stopnie. To będzie bardzo deszczowa sobota, tak przynajmniej na teraz wynika z tej długoterminowej prognozy pogody dla Dolnego Śląska. W niedzielę odrobinę lepiej, ale też bez szaleństwa, raczej chmury będą dominowały. No ale znowu ciepła aura, no i wyniki w okolicach 30 wrócą w przyszłym tygodniu. Wtorek, środa ma być już naprawdę znowu dobrze. No więc najpierw ciepło, później mała przerwa i znowu ciepło. Tak najkrócej mówiąc. Damy radę. A za chwilę u nas Brave w Radio Gra FM, a później Sumptuastic i Kołysanka.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski.
2: Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann.
10: Kochut.
11: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
16: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
15: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
16: Przykłady?
15: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
16: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
15: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
16: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
17: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
2: I toż 15 na zegarach we Wrocławiu. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
3: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy na wrocławskim lotnisku, gdzie w ostatnich dniach funkcjonariusze musieli przeprowadzić aż 2 ewakuacje. Powodem w obu przypadkach były pozostawione bez opieki bagaże. Służby apelują o rozwagę, a rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski przypomina, że każda walizka bez właściciela automatycznie uruchamia procedury alarmowe.
4: Powody najczęściej w przypadku ewakuacji terminalu, jego części czy jakichś terenów przynależnych do budynku są takie same, a więc pozostawiony bagaż bez opieki, który nie dał się zweryfikować jako bagaż, który może być potencjalnie bezpieczny. Pasażerowie przyjechali z miasta, zostawili bagaż, przeszli już kontrolę paszportową, polecieli dalej lub też po przylocie wyszli przed terminal, tak było w tych dwóch przypadkach w ciągu ostatnich kilku dni. Czekając na swój transport, zostawili jeden z bagaży, do którego miało dostęp naprawdę bardzo dużo osób w międzyczasie.
3: Pamiętajmy też, że właściciel pozostawionego bagażu musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Ponownie dziś przypominamy, że od początku sierpnia część kursów linii 122 zostanie wydłużona. Co drugi autobus tej linii będzie dojeżdżał z ulicy Rakietowej ulicą Gagarina do nowej zatoki postojowej przy autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zmiana ma poprawić dostęp do komunikacji dla mieszkańców osiedli przy Gagarina i Drohobyckiej oraz ułatwić dojazd do centrum i szkół. Nowa zatoka powstała po uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Wojskiem i służy jedynie jako miejsce postoju technicznego, a wydłużone kursy będą realizowane codziennie, także w weekendy i święta. Jeżeli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi odejście kilkudziesięciu członków z partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą wniosek o powołanie nowego klubu, no i wtedy trzeba będzie zacząć dzielić kasę.
5: Każdy klub parlamentarny otrzymuje miesięcznie środki z budżetu Kancelarii Sejmu, więc Prawo i Sprawiedliwość część pieniędzy będzie musiała oddać. Jeśli powstanie nowy klub, to Kancelaria Sejmu musi także wyposażyć ludzi Mateusza Morawieckiego w limuzyny.
3: Tyle Kacper Wróblewski. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Panthers Wrocław zakończyli sezon 2026 jako wicemistrzowie Polski, choć w finale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego musieli uznać wyższość Warsaw Eagles, to i tak potwierdzili, że należą do krajowej czołówki. Spotkanie od początku miało bardzo wysokie tempo. Warszawskie Orły jako pierwsi zdobyli punkty i szybko wypracowali przewagę. Do ich odrabiania Pantery ruszyły po zmianie stron, jednak mimo aż 34 punktów zdobytych po przerwie, nie udało się odrobić strat do świetnie dysponowanego zespołu ze stolicy. To jeszcze nie koniec sezonu występów wrocławskiej drużyny. Kibice Panthers będą mogli ich oglądać jeszcze 16 sierpnia. Wtedy w Lidze Europejskiej podejmą na Stadionie Olimpijskim London Warriors. –24 stopnie na wrocławskich termometrach, a więc temperatura osiągnęła prognozowany na dziś maks. Reszta popołudnia także upłynie pod znakiem pięknego słońca i umiarkowanego wiatru. W tej chwili na barometrach jeszcze 1022 hektopaskale, ale do końca doby ciśnienie jeszcze nieznacznie wzrośnie. Wrocław znalazł się pod wpływem wyżu, a ten w kolejnych dniach przyniesie nam upał.
2: I to już 15, więc można oficjalnie odliczać czas do końca pracy, dnia pracy, godzina, dwie, a może trzy. Jesteśmy z Wami gdziekolwiek jesteście, w domu, w pracy albo w samochodzie. Dany na początek u nas, a później Marisa. I tak też zaczynamy. Hity pełne słońca w tej godzinie. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

Ex-spajsetka Emma Button w Radiu Gra FM, a w naszym mieście trwa Święto Kina, czyli kolejna odsłona, już 26. odsłona festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Mnóstwo dobrego kina, mnóstwo znakomitych projekcji, no i kino plenerowe codziennie o 21.30 na wielkim ekranie na rynku można oglądać. No właśnie, co dzisiaj? Dziś zobaczymy, skoro mamy 28 dzień lipca, we wtorek Ścieżki Życia, jutro w środę Na Fali, a 30. Sny o Miłości. W piątek natomiast Father, Mother, Sister i Brother to film w reżyserii oczywiście Jima Jarmusza. Gorąco polecamy i do 2 sierpnia kolejne seanse darmowe, rzecz jasna, więc tym bardziej warto skorzystać z tej dobrej opcji na wieczór.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: To jest gra

0: To taki numer, który pachnie wakacjami od pierwszej nuty. Ocean Drive, Duke Dumont w Radiu Gra FM, a za chwilę u nas info o pogodzie, bo ta zmienną bywa. Ale będzie ładniej. To jest ta najlepsza informacja na tu i teraz. Szczegóły za chwilę w Radiu Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
12: 24 stopnie na wrocławskich termometrach, a więc temperatura osiągnęła prognozowany na dziś maks. Reszta popołudnia także upłynie pod znakiem pięknego słońca i umiarkowanego wiatru. W tej chwili na barometrach jeszcze 1022 hektopaskale, ale do końca doby ciśnienie jeszcze nieznacznie wzrośnie. Wrocław znalazł się pod wpływem wyżu, a ten w kolejnych dniach przyniesie nam upały.

0: Little Hollywood. No może Wrocław Hollywood nie jest, ale też jest dobrze, żeby nie było żadnych wątpliwości. Praca szuka człowieka, praca sezonowa. Zaglądamy na miejską stronę, na wrocław.pl. Tam dzisiaj czytamy, że w Europejskiej Służbie Zatrudnienia jest taka specjalna baza. Dostępnych jest obecnie 50 ofert pracy sezonowej, a wynagrodzenia sięgają nawet do 15 euro za godzinę. Jednak eksperci z naszego Urzędu Pracy we Wrocławiu przypominają, że przy wyborze pracy liczy się nie tylko wysokość pensji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, o którym warto pamiętać, a szczegóły w miejskim artykule polecamy, jeżeli szukacie pracy jeszcze na tegoroczne wakacje.
1: Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Po reklamie.
8: Mamy 16 na zegarach we Wrocławiu. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
9: Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do tej służby. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztof Zasadar zapoznał się z tym dokumentem. Witam Cię, Krzysztofie.
10: Dzień dobry.
9: Co ma się zmienić?
10: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
9: Krzysztofie, a jakie są powody tych zmian?
10: Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także możliwość pozyskania w szeregi Straży Pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, między innymi z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak argumentują autorzy projektu, od początku zeszłego roku Straż prowadziła nabór na 755 stanowisk. Kandydatów było ponad 7 tysięcy. Przyjęto jedynie 364 osoby.
9: O wielu ofiarach trzęsienia ziemi w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii donoszą tamtejsze media. Po silnym wstrząsie o magnitudzie 7,1 w jednym z centrów handlowych prawdopodobnie doszło do eksplozji. Część ludzi zginęło albo zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego budynku. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających w popłochu schronienia między sklepowymi regałami. Słychać też płaczące dzieci. Zniszczone zostały drogi, zniszczone zostały mosty. Są przerwy w dostawach prądu. W prefekturach Kumamoto, Fukuoka i Nagasaki służby wydały nakaz ewakuacji dla ponad 61 tysięcy mieszkańców. Japońska agencja meteorologiczna zaapelowała o najwyższą ostrożność, ostrzegając, że silne wstrząsy wtórne mogą nawiedzać te regiony jeszcze przez około tydzień.
11: Do końca dnia temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-24 stopni. Zostaną z nami także piękne słońce i umiarkowany wiatr, którego porywy maksymalnie osiągają we wtorek 30 km na godzinę. Wieczorem ciśnienie odrobinę wzrośnie, ale bez szkód dla organizmu. Biomet jest i pozostanie korzystny.
8: To dla tych, którzy już mogą i dla tych, którzy jeszcze odliczają czas do momentu, kiedy będą mogli mieć wolne popołudnie, chwila po czwartej na zegarach. Ludzi drogi też pozdrawiamy, bo na ulicach we Wrocławiu tłoczno, no nie ma lekko. Jeździmy z Wami także po naszym mieście, grając hity pełno słońca. How does it feel na początek, a później klasyk od Lady Punk. Zostawcie Titanica. Marcin Miśniewski, dzień dobry.

Teraz jest Jalanne w Radio FM. Teraz zaglądamy na port lotniczy w naszym mieście, bo tam, słuchajcie, w ostatnich dniach funkcjonariusze na lotnisku musieli przeprowadzić aż 2 ewakuacje. Powód? W obu przypadkach dokładnie taki sam, czyli pozostawione bez opieki bagaże. Służby więc apelują o rozwagę, a rzecznik lotniska, pan Bartosz Wiśniewski, przypomina, że każda walizka bez właściciela automatycznie uruchamia procedury alarmowe, a właściciele takich pozostawionych, porzuconych w zasadzie bagaży mogą zostać postawieni przed odpowiedzialnością, o czym warto pamiętać. No i oczywiście bez żartów w stylu bombowym, bo te nagminnie powodują utrudnienia, no i automatycznie także reakcje służb na każdym lotnisku w naszym kraju.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Celine Dion, I'm Alive w Radio Gra FM. To są hity pełne słońca, a my zaglądamy sobie w miejsce, gdzie gdy tylko słońce wygląda, no to widoki są fantastyczne. Karkonoski Park Narodowy, szlak zielony, panie panowie, właśnie został oddany po remoncie w rejonie Śnieżnych Kotów w Karkonoskim Parku i to jest bardzo dobra informacja. Powstały nowe drewniane kładki, naprawiono kamienne nawierzchnie, no i wykonano odwodnienie, dzięki czemu trasa jest przede wszystkim bardziej bezpieczna, ale też im chroni lepiej to wszystko przyrodę. Projekt objął aż prawie 4,5 kilometra szlaków, no i kosztował ponad 6 milionów złotych. Ktoś już był, ktoś już sprawdzał nową trasę? Dajcie znać, sam jestem ciekaw, jak to wygląda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ja wiem, że lato jest w pełni, wakacje w pełni, więc nikt nie myśli raczej o świętach, ale we Wrocławiu właśnie wystartował nabór do szlachetnej paczki, o czym opowiem wam jeszcze przed 17 w Radiu Gra FM. Będzie też coś o pogodzie. To za chwilę.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Krasza.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Do końca dnia temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-24 stopni. Zostaną z nami także piękne słońce i umiarkowany wiatr, którego porywy maksymalnie osiągają we wtorek 30 km na godzinę. Wieczorem ciśnienie odrobinę wzrośnie, ale bez szkód dla organizmu. Biomet jest i pozostanie korzystny.
5: To jest Gra FM.

0: Underneath the Blue od Mosimena w Radio Graf FM jeszcze przed piątą, a u nas ruszył nabór do wolontariuszy. Do Szlachetnej Paczki to szansa, by pomóc osobom w potrzebie. Przypomnę, że każdego roku przed świętami wolontariusze, ludzie dobrego serca, firmy gromadzą się, aby zbierać paczki, a później przed świętami dostarczać je tym najbardziej potrzebującym. Wolontariusze są odpowiedzialni za odwiedzanie rodzin, rozmowy, poznawanie ich historii, no i potrzeb, rzecz jasna. Gorąco Was zapraszamy, aby dołączyć. szlachetnapaczka.pl, tam szukajcie informacji, jak dołączyć chociażby do grona wrocławskich wolontariuszy. A warto, zdecydowanie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
14: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
15: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Po reklamie.
16: To jest 28 dzień lipca w kalendarzu. Mamy 17. Czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
17: Co najmniej 50 osób zostało rannych, jest wielu zaginionych, tysiące domów odciętych od prądu i dziesiątki dróg zniszczonych. To są skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-zachodnią Japonię. Najnowsze informacje z Dalekiego Wschodu zbiera Igor Skrzypek. Witam
18: Cię,
17: Igorze. Czy są doniesienia o ofiarach?
18: Policja z miasta Kumamoto, to na wyspie Kyushu, informuje, że są ofiary śmiertelne po zawaleniu się centrum handlowego w tym mieście. Na razie nie wiadomo jednak, ile może być ofiar. Nie ma kontaktu ze znaczną grupą pracowników centrum handlowego. Od 20 do 30 osób, tak donoszą japońskie media. Trwają poszukiwania. Podobnie sytuacja wygląda w fabryce papieru w tym samym mieście. Zaginionych może być kilkadziesiąt osób. Trzęsienie ziemi było bardzo silne. Wstrząs osiągnął magnitudę powyżej 7. Japońskie służby ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie także przed możliwym tsunami, ale na razie zostało odwołane.
17: Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, poinformowała agencja prasowa ANSA. Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała, przypomnę, bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. 61-letni Mancini już raz prowadził włoską kadrę w latach 2018-23. Pod jego wodzą w 2021 roku Azzurri zdobyli Mistrzostwo Europy. Początkowo nowym selekcjonerem Włochów miał zostać Andrea Pirlo. Ten temat jednak upadł, ponieważ współpracuje on z rosyjskim bukmacherem i kilka miesięcy temu pojechał do Moskwy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza włoskich klubów Marka Kozimińskiego, zerwanie rozmów przez włoską federację z Andreą Pirlo to pretekst.
19: Z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, z życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską. Więc to był pretekst?
17: Pretekst, jak dodaje Marek Koźmiński, by na stanowisku selekcjonera zatrudnić właśnie Roberto Maciniego.
3: 22-24 stopnie to przedział, w jakim temperatura powietrza utrzyma się we Wrocławiu już do zachodu słońca. W nocy minimalnie 13, a od jutra upały. W środę słupki rtęci pokażą 27 kreskę nad zerem, a w kolejnych dniach temperatura w stolicy Dolnego Śląska będzie dochodziła nawet do 35 w cieniu. Upały ma osłodzić odrobina deszczu, ale ten pojawi się najwcześniej dopiero w weekend.
16: Halo Wrocław, nie śpimy, zwiedzamy, zbijamy piątkę po piątej w Radiu Gra FM, chwila po 17 na zegarach. Roxette zapyta was za chwilę, jak się macie tego wtorkowego popołudnia, a wtorek, wiadomo, z natur rzeczy brzmi lepiej niż poniedziałek, prawda? Tak też zaczniemy hity pełne słońca, a później Move the Sun, hit Ibizy, człowieka, który no, między innymi pojawi się w ten weekend w Polsce na Sunrise Festiwalu. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

Wrocławscy fani męskiego grania już wiedzą, już odliczają czas do weekendu, bo przecież to wydarzenie już za chwilę, w najbliższy weekend, końcówka lipca i początek sierpnia. Męskie granie, pole marsowe, panie, panowie, piątek, sobota, a absolutny top artystów z Polski, czyli Natalia Przybysz, Mysłowic, Ralf Kamiński chociażby, czy też Kult i Problem na jednej scenie. Będzie AC Drinkers, Wonky One, będzie też między innymi chociażby Spółkoma, Męskie Granie Orkiestra, Organek i wielu, wielu innych artystów, którzy pojawią się w tym roku w ramach tego projektu Święto Muzyki w piątek i w sobotę. Już w najbliższy piątek i sobotę otworzą nam weekend na bogato w mieście Wrocławiu.

0: Całe takie klasyki też przypominamy tego popołudnia w Radiu Gra FM. To Lutricia McNeil. Nie odchodźcie zbyt daleko, bo za chwilę u nas Narcotic Trust. Wcześniej też najnowsze info o pogodzie dla Wrocławia. Ale ta dobra informacja jest taka, że idzie lato, wraca lato w zasadzie i wyniki w okolicach 30 stopni.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Po reklamie.
4: 22-24 stopnie to przedział, w jakim temperatura powietrza utrzyma się we Wrocławiu już do zachodu słońca. W nocy minimalnie 13, a od jutra upały. W środę słupki rtęci pokażą 27 kreskę nad zerem, a w kolejnych dniach temperatura w stolicy Dolnego Śląska będzie dochodziła nawet do 35 w cieniu. Upały ma osłodzić odrobina deszczu, ale ten pojawi się najwcześniej dopiero w weekend.
5: To jest Gra FM.

0: Niech moc popołudnia będzie z wami, tego się trzymając. Kłaniam się, pozdrawiam. Jutro środa, połowa tygodnia, więc znowu będzie z górki. Marcin Misiecki, dziękuję wam serdecznie za to nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. O 6:00 najnowszy serwis informacyjny, a później wracamy do hitów pełnych słońca. Cześć, cześć, do jutra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
8: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
7: Podkreślał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Badania przeprowadzone przez naukowców z Cambridge i Singapuru wskazują na niezwykły mechanizm, dzięki któremu niemowlęta uczą się języka.
9: Okazuje się, że kluczowe znaczenie ma kontakt wzrokowy z mówiącym dorosłym.
7: Ja mam kontakt w studiu z Grzegorzem Jasińskim.
9: Ja też, dzień
7: witam
9: dobry.
7: Cię, Grzegorzu, jak to działa?
9: Spojrzenie nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także synchronizuje fale mózgowe niemowlęcia i dorosłego. To znacząco wspomaga proces przyswajania języka. Sprawdzono to w eksperymencie z udziałem 40 dwojga niemowląt w wieku od 8 do 10 miesięcy, które słuchały trzech sztucznych języków prezentowanych przez tę samą osobę na ekranie. W jednym przypadku osoba miała przezroczyste okulary, w drugim częściowo przyciemnione, w trzecim całkowicie ciemne, uniemożliwiające zobaczenie oczu. Gdy potem sprawdzano, który z języków wydaje się dzieciom znajomy, zwracał uwagę na ten, który był prezentowany w przezroczystych okularach. To wtedy też badania EEG wskazywały na synchronizację fal mózgowych.
10: W nocy temperatura minimalna wyniesie około 13 stopni i będzie to ostatnia tak chłodna noc w tym tygodniu. Od jutra do Wrocławia wracają upały. W środę w ciągu dnia maksymalnie 27 stopni, a w kolejnych dniach temperatura powietrza będzie dochodziła nawet do 35 w cieniu. W nocy z kolei nie spadnie poniżej 20.
0: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. Przemek Grybowski z wami w Radiu Gra we wtorek. Już po 18:00, fajnie, dzisiaj taka już lepsza pogoda, będzie jeszcze lepsza i najlepsiejsza. No i niektórzy już narzekają, że będzie za gorąco. Poczekajmy, aż w końcu zrobi się za gorąco. Na starcie naszego spotkania Shakira, Burna Boy, jeszcze mundialowo, a za chwilę Virgin jeszcze z Dodą. Tak to kiedyś było, tak, kiedyś to było.

0: Tic-tac, all the clock, Teo Kesza w swoim wielkim hicie. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj wybierają się na siłownię albo byli na siłowni. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to także wasze święto, bo dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No to pozdrawiamy każdego hardkorowego koksa, nie hardkorowego też, oczywiście wszystkich na jajeczkach i na kurczaczku również, żeby nie było. A na energię, także na siłownię, może na bieganie również za chwilę Kongs i jego imprezowe Galaxy w Radiu Gra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
4: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.

Shania Twain śpiewała o tym, że ten gościu nie zrobił na niej wyjątkowego wrażenia. No tak to czasami bywa. Za to teraz nowość, którą wam polecam i która robi wrażenie. To duet przyjaciół z Wielkiej Brytanii. Nazywają się Switch Disco. I rzeczywiście ich największą miłością jest disco i robienie klimatu na parkiecie. Przez długi czas wykonywali covery, robili remiksy, miksują klasyki, ale w końcu mają dla nas coś nowego, coś świeżego. To jest beat, do którego tańczymy w trakcie tego lata. Switch Disco w numerze Voices, a za chwilę jeden z największych hitów od Manamu.

0: Set Girls, nasza kolejna wakacyjna nowość to Bibi Rexa i David Guetta. No, jak wakacje, to na pewno opalanko, idzie słońce, będzie ciepło. Pamiętajcie jakby co, żeby się chować w cieniu, ale leżenie w cieniu również może zakończyć się opalenizną, przypomina Radio Gra, bo promienie odbijają się od piasku, wody, jasnych powierzchni, tak więc cień nie oznacza zawsze całkowitej ochrony. No i na te gorące dni za chwilę u nas Elton John i Dua Lipa i Cold Heart.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Po reklamie.
10: W nocy temperatura minimalna wyniesie około 13 stopni i będzie to ostatnia tak chłodna noc w tym tygodniu. Od jutra do Wrocławia wracają upały, w środę w ciągu dnia maksymalnie 27 stopni, a w kolejnych dniach temperatura powietrza będzie dochodziła nawet do 35 w cieniu. W nocy z kolei nie spadnie poniżej 20.

0: To właśnie te słynne niebieskie ludziki Eiffel 65 w wielkim hicie pewnego lata, czyli Blue. Później ekipa przyznała, że tak naprawdę ten hit wyszedł im przez przypadek. No takie przypadki to lubimy. Za chwilę hit tego lata w głośniku w radiu gra Anava, holenderski duet, no i ich słoneczne house'y już czekają w numerze Talk to You.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
12: Po reklamie.

Niestety nie będzie powrotu tego zespołu na scenę. Dziewczyny nie mogą się dogadać, a do tego doszły jeszcze problemy zdrowotne wokalistek. Sugar Babes, Push the Button. Dobrze, że zostały nam te hiciory. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek na wakacjach po 19. No i jak takie piękne lato, to także nasze winylowe klasyki. Zróbcie głośniej z czarnego krążka. Do you really want to hurt me? Buja zawsze. O każdej porze roku zresztą. Culture Club.

skrzydlate ręce, rozpędzony hicior od zespołu NA. A ja chciałbym was namówić do zwalniania, w szczególności w wakacje. Wiecie, jak zwolnić? No trzeba zrzucić obuwie. Okazuje się, że ludzie chodzą boso wolniej niż w butach. No Ameryki tutaj naukowcy nie odkryli. Częściej deklarujemy, że czujemy się nawet bardziej zrelaksowani boso. No to może praca też boso. Czasami warto zwolnić, dosłownie. Okej, to ja tutaj sobie pogram fajne piosenki. Też na bosaka, sprawdzimy jak będzie. Za chwilę Felix Jeni, Kaskada. Boy, you turn me.

Enjoy the Silence, wielki hicior od zespołu Depeche Mode. No i słuchajcie, spróbowałem boso w radiu. Też można, oczywiście nóżki przygotowane, żeby nie było i czuję się doskonale, jakoś tak bardziej lekko. Ja nie wiem, czy w każdym miejscu pracy można by tak na bosaka, ale może spróbujecie, przynajmniej na spacerze, może tak chociaż po trawce. Za chwilę Jennifer Lopez, która świętuje swoje, jak myślicie, które? 57. urodziny w tym tygodniu. No nie widać i nie słychać, ale teraz Anima to ten DJ, który w sierpniu będzie w Polsce na dwóch występach w Trójmieście. Jego wielki hicior tego lata, czyli Beautiful.

0: Zabłysk, to Dawid Podsiadło, jego wakacyjna propozycja, a my rozwiązaliśmy zagadkę wakacyjnych pamiątek. Okazuje się, że wciąż najczęściej kupowaną pamiątką na wakacjach na świecie jest, jak myślicie, co? No, wiadomo, magnesik na lodówkę, mały magnes, wielkie wspomnienia. To rzeczywiście czasami kosztuje tak 20-30 zł, ale zawsze, kiedy zrobi się zimno, szaro, buro, to jakoś tak miło, kiedy taki magnesik jest przypięty, prawda? Przytulony do lodówki. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Rod Stewart, jeden z jego największych hitów, Baby Jane.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.
7: To jest...

0: You and Your Hand, dzisiaj wieczorem rozpędzony hicior od Pink. Słuchajcie, wiadomość przed upałami, zanim zrobi się gorąco. Pamiętajmy, że w upalne dni organizm potrzebuje więcej snu, bo więcej energii zużywa na chłodzenie. Tak więc wakacyjna drzemka to czysta fizjologia, to jest polecane. Ale jeszcze nie o tej porze, jeszcze nie idziemy spać, bo sporo fajnych hitów z Radiem Gra wieczorowo za chwilę. Męskie granie, wróci też Lost Frequencies.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Jaś,

Można skojarzyć z plażą, z wakacjami, ze słońcem i tak było również w tym przypadku. Jego reality, Przemek Grybowski, witajcie po 20. Mam tutaj dla was wakacyjne hiciory, za chwilę El Ritmo Havana, ale teraz El Ritmo The House Music. No mistrzem muzyki house jest oczywiście Bob Sinclair, który ostatnio skrytykował to, co dzieje się na Ibizie, twierdząc, że jest za drogo, zbyt tłoczno i to już nie to samo, jeśli chodzi o imprezy. Bob Sinclair, macie go teraz. Jego World Hold On w Radiu Gra.

Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski z filmu o tym samym tytule, a ja mam świetne wiadomości dla naszych młodych biznesmenów. Można legalnie sprzedawać lemoniadę, bo główny inspektor sanitarny wydał oficjalne stanowisko w sprawie dzieciaków, które sprzedają sobie coś przy drodze. Okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków przez dzieciaki nie podlega kontroli sanepidu. Proszę to sobie zapamiętać. Inspektorat pochwalił przedsiębiorczość najmłodszych. Brawo, w końcu. Ja też trzymam kciuki za naszych biznesmenów i przyznaję się, że czasami jak jest dostępna taka oferta, to zatrzymuje się i wydaje kilka złotych na wakacyjną lemoniadkę. No to dla naszych biznesmenów Alex Warren śpiewa jego Passenger.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.
13: Słuchajmy na radio.

które od razu zabierają nas do innej rzeczywistości, prawda? Często pojawiają się wspomnienia, często ciarki. A ci, którzy może odkrywają takie bity, mówią: co to za piosenka? Kto to zaśpiewał? No pięknie to zrobił, wróciły wspomnienia. Just Another Day i od razu zrobiło się przyjemnie, prawda? Teraz kolejny wakacyjny hicior Break My Stride, remix, ale jaki fajny, od projektu Blue Lagoon. Jesteśmy na plaży.

0: pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja.
2: RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Sobie i Wam. Męskie granie orkiestra. Wieczorowo w Radiu Gra. Sobie i Wam polecam ogórki. Jak nie kiszone, to mało solne. Słuchajcie, no przecież jesteśmy w środku sezonu ogórkowego. Ogórków coraz więcej, są coraz tańsze. Ja się przyznaję, po raz pierwszy w życiu też osobiście zrobiłem takie mało solne i nawet wyszły, nawet dobre. Może tutaj jutro przyniosę, podzielę się z koleżankami i z kolegami z Radia Gra. No to kto będzie kisić dzisiaj albo jutro? Dla wszystkich w kuchni z nami Anne Lee w wielkim hicie Two Times.

Radio gra. Hity pełne słońca. Pełne słońca.

Kolejne klasyki z Radiem Gra Wieczorowo. Tutaj Król Popu, Michael Jackson. Dla tych, którzy może wylgają się słuchając na kanapie, to też jest sposób na wakacyjny relaks, czyli przypomnę, jest coś takiego jak bed rotting, czyli po prostu zaleganie w łóżku. Często także nie tylko przy radiu, ale również przy telewizorze. W dni wolne samemu albo z partnerem, ze znajomymi wieczorowo. Po prostu siedzimy, leżymy, nic nie robimy. Ewentualnie możemy zrobić głośniej, bo za chwilę Love Message, Scooter i gwiazdy Eurodance'u. Teraz nasza Doda.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Okej, okay, Robin Schulz, dla którego zaśpiewał tutaj James Blunt. James kiedyś tylko tak o miłości, tylko ballady, ale później mu się na szczęście pozmieniało. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Backstreet Boys, Everybody, Everybody tańczą, Everybody słuchają. Wracam do was jutro w środę o godzinie 18. No i teraz jeszcze jeden plażowy klasyk. Mamboleo, kto pamięta, no to przypomnimy sobie teraz. Luna.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
8: Eichmann, Kochut,
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Erlikowski. Rodzińska-Mirowska.
8: Eichmann. Kochut.
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
10: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
9: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
0: O reklamie.
11: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Tysiąc rzeczy na raz. Zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski.
1: Rodzińska Mirowska.
8: Pejchman.
9: Kochut.
10: Salak.
6: Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy.
11: Radio Gra. Hity pełne słońca.